0: kaj vas pa zanima, kar prašam?
1: Ja, mislim, drugač, meni se zdi to super zadeva, ta kapca,
0: ja.
1: Ne, kdaj pa država že kaj dala, hvala Bogu, da bomo končen saj nekaj dober.
0: Ja, ja. No,
1: ja, sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobima, ne, mislim, kaj moram...
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
3: In zjutrajna kronika v celoti prihaja po treh. Luka Sešek, Nipke, največja napaka, Brian Adams, letos v Sloveniji, ne pozabite, everything I do it for you. Tole pa se že Nickelback. Malabaj. Polje, dobro jutro.
4: Dobro jutro.